kose kule semantubeni ushaka bezawubusa kanti la izobusa khona umuntu umehleli kwamenzi